zampio, ja mam akwaryt. Kanda ti si wiela pasz snela jubilczyca. Kan zampio, ja mam akwaryt.

jest grama, talenta moga. Talent jest obojna droga, można suradzić samo od Boga. Ja mam fantastyczne glasone muzyki.